0: imaginę zrobić tą scenę, jak oni to murują.
1: J'ai donc pu faire cette scène, j'ai monté le mur, parce que j'avais vu déjà auparavant comment ça se faisait.
0: Pomiędzy powagą i taką ciężką pracą tych,
1: którzy to robią.